0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. Zbliżamy się do kolejnych najświeższych, najważniejszych informacji z Torunia, z kraju, ze świata również to wszystko w raporcie u nas.
1: A propos pogody, która będzie też już za chwilę.

0: po pełnej, tak muszę powiedzieć, że już niestety łowcy burzy nie będą mieli tak dobrze, bo dzisiaj na razie zapowiada się ładnie. Bez burzy, bez opadów i tak będzie również na naszej antenie.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
1: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Piątek w kalendarzu, 7 sierpnia, na zegarach jest 8, w radiu gra, czas na kolejny raport.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Toruńskie ulice przypominają aktualnie plac budowy. Trwają jednocześnie remonty nawierzchni, jak i modernizacje torowisk tramwajowych, na przykład na Kościuszki, Szosie Lubickiej czy Konstytucji 3 Maja. Roboty drogowe na przykład na Żwirki i Wigury w Toruniu dopiero wystartowały. W innych częściach Torunia są na finiszu.
11: Drogowców możemy spotkać jeszcze na ulicy Gałczyńskiego przy cmentarzu. Tam cały czas pracuje. Te prace, one potrwają do końca października. Na finiszu są już prace na ulicy Krasińskiego. Tam już cały zakres pracy został wykonany poza ustawieniem oświetlenia. Tego brakuje. Także to oświetlenie też w najbliższych dniach się pojawi i można będzie uznać, że praktycznie cały zakres remontu jest wykonany.
10: Mówiła Agnieszka Kobus-Pańsko z MZD.
12: To są wiadomości Radia Gra.
10: Mamy informacje dla biegaczy. Zbliża się finał trylogii toruńskich legend. Półmaraton i maraton zaplanowano w naszym mieście 18 października. Organizatorzy wydarzenia przedstawili już trasę biegów. Start będzie na Starówce. Biegacze pojawią się na lewym brzegu, na Majdanach. Starym mostem wrócą na prawy brzeg, przebiegną przez Bydgoskie Przedmieście, zawrócą, by wzdłuż Wisły pobiec jeszcze na Jakubskie. Maratończycy taką pętlę pokonają dwa razy. Szczegóły i wizualizacja trasy na Gra FM.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Ceny paliw przyprawiają o ból głowy, a rząd zwleka z decyzją o powrocie do pakietu CPN. Przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa wygasły z końcem czerwca. Według ekspertów takie odwlekanie decyzji może grozić szybkim wzrostem inflacji.
13: Gdyby sugerować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem inflacji, no to trzeba by było program ten wprowadzić, żeby obniżyć dalej i utrzymywać wskaźnik inflacji w celu banku centralnego. Ale to wszystko wisi na łasce porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem.
10: Mówił główny ekonomista Welobanku dr Piotr Arak.
14: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
10: Zapraszam na raport sportowy. Na początku piłka nożna. Drużyna Roberta Lewandowskiego z pierwszym zwycięstwem w Leagues Cup, czyli Pucharze Północnoamerykańskim. Chicago Fire pokonało 2-0 meksykański klub Necaxa. Polski napastnik spędził na boisku 64 minuty, ale nie wpisał się na listę strzelców. Teraz tenis. Niewiele ponad godzinę potrzebowała Iga Świątek, by awansować do 1/8 finału turnieju WTA rozgrywanego na kortach w Toronto. Polka pewnie 6-2, 6-1 pokonała Wiktorię Golubić ze Szwajcarii. Świątek o ćwierćfinał w Toronto zmierzy się z Martą Kostiuk. W ten weekend zostanie dokończona 12. kolejka żużlowej PGE Ekstraligi. Pojutrze dwa mecze. Stal Gorzów zmierzy się z Włókniarzem Częstochowa, a Betard Sparta Wrocław z Motorem Lublin. Anioły z Torunia mecz tej kolejki już odjechały w ubiegły weekend. Pokonaliśmy za 3 punkty Falubas Zielona Góra.
14: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu. Przy szosie Bydgoskiej 52.
10: Sporo słońca na toruńskim niebie, 24 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, umiarkowany wiatr i korzystne warunki biometeo. Tak prezentuje się prognoza pogody na piątek w Toruniu. Dzisiaj nie powinno padać. Przed nami raczej spokojny, jeżeli chodzi o pogodę, weekend w mieście. Na horyzoncie nie ma żadnych ostrzeżeń meteo od IMGW.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu. Przy szosie Bydgoskiej 52.
9: Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Proszę bardzo, koleżance, coś spadło, upadło i teraz wszystkim opowie, co to takiego było. Słuchamy.
15: Kawałek mojego naszyjnika.
9: Kawałek naszyjnika. O Boże, to żyje? To się rusza?
15: Tak. To taka laleczka, trochę laleczka wudu. Wiesz, no w końcu muszę czarować.
9: Oliwia ma dziwne naszyjniki. Ale ładne. Piotr Kolszowski.
15: I Oliwia Ciszewska. Gramy.
9: I kawałek naszyjnika.
15: Główka szybko.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na tej samej fali niezmiennie na 88,8 FM. Witamy Was bardzo serdecznie.
1: Wakacje w Toruniu, a skoro wakacje, to remonty i okazuje się, że także Big Bagi, które są coraz bardziej popularne, MPO się chwali, że coraz więcej z nich korzystamy. No i bardzo dobrze, będziemy mieli coraz piękniejsze mieszkania, domy, prawda?
0: Pięknie,
1: no bo do tego Big Bagi są.
0: Ja, no właśnie, tu bym się zastanawiał, czy to tylko w remonty idziemy, czy taki Big Bag, wielka torba z uszami takimi nie przydaje się czasami na przykład na zakupy. O, proszę bardzo. Sama mówisz, że ostatnio poszłaś, bo prezydent kazał chodzić po galerii, jak jest upał i wydałaś tyle pieniędzy i tyle zakupów.
1: Gdybym miała takiego Big Baga, to bym kupiła z pewnością więcej, a nie tylko dwie koszuleczki.
0: Jedziesz na weekend do rodziców, wiadomo, że jakieś ogórki, jakieś coś tam wpada, jakiś bigosik, tutaj coś, słoiczki kolejne, no to cyk, wyciągasz Big Baga i ładują do pełna, nie?
1: A te butelki kaucyjne i puszki w czym najlepiej nosić? W Big Bagach.

0: wakacyjne rano i dobrze. Nastrajamy się na ten weekend. Może niektórzy z Was wybiorą się nawet do kina. No i skoro już o takich filmowych nastrojach mowa, to w listopadzie wyjątkowa edycja filmowego festiwalu Kamerimicz, bo pierwsza pod zmienioną nieco nazwą Toruń Kamerimicz. Tak, tak, taka nazwa będzie na ustach wszystkich osobistości świata filmu już tą jesienią.
1: Ale zanim spadną liście z drzew, to zobaczyliśmy właśnie nowy plakat tegorocznej edycji. Jego przesłanie to, i tutaj posłużymy się cytatem ze strony internetowej, próba uchwycenia tej wyjątkowej chwili, w której rodzą się pomysły, a wyobraźnia nie zna granic. To opowieść o spojrzeniu wykraczającym poza horyzont, dziecięcej ciekawości świata i o wierze, że największe historie zaczynają się od marzeń.
0: Tak, tak. Piękne. Przede wszystkim marzeń o tym, aby nam się ta inwestycja zwróciła.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 zł.

0: Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
7: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra i pozdrawiamy wszystkich, którzy przebywają w Toruniu na stałe i tych, którzy tymczasowo wpadli, czyli są po prostu turystami, turystkami. Witamy!
1: Dzień
0: Mamy nadzieję,
1: dobry.
0: Że...
1: Rozpoczyna się weekend, także coraz więcej turystów będziemy witać już za chwilę na ulicach Torunia, przede wszystkim na naszej Starówce. No i jeżeli o tym mowa, to już za chwilę, bo od 10 do 12 sierpnia będą pewne utrudnienia na ulicy Ciasnej. I zrobi nam się tam ciaśniej.
0: Najprawdopodobniej. Tak sobie właśnie pomyśleliśmy, że może to nawet dobrze, bo do tej pory, wiecie, turyści wchodzili w ulicę Ciasną w Toruniu. No i tak, Boże, ile tu miejsca. A teraz pojawi się zwężenie, tu jakieś rusztowanko ustawione i w końcu zrobi się ciasno na Ciasnej.
1: W razie czego przypominamy, że mamy na toruńskiej Starówce jeszcze ulicę szeroką.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Moving to the Sun w Radiu Gra to już za nami.
1: A przed nami polski hit, który z pewnością znacie. Zespół Kombi pojawi się z najlepszym utworem na ten weekend. Słodkiego, miłego życia. Tak właśnie będzie już w ten piątek.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
5: ma. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń. Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
11: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
12: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
0: Sporo słońca na toruńskim niebie, 24 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, umiarkowany wiatr i korzystne warunki biometeo. Tak prezentuje się prognoza pogody na piątek w Toruniu. Dzisiaj nie powinno padać. Przed nami raczej spokojny, jeżeli chodzi o pogodę, weekend w mieście. Na horyzoncie nie ma żadnych ostrzeżeń meteo od IMGW.
18: Sponsorem Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
7: To jest Radio Gra.

0: dobrego grania w Radiu Gra Nigdy Dość. Zbliżamy się do 9:00 o pełnej oczywiście informacji w raporcie z Torunia, z kraju, ze świata. Od nas informacja dla was na ten rozpoczynający się za chwilę weekend jest taka, abyście zmobilizowali się i zagłosowali w tej pięknej rywalizacji toruńskich ogródków Starówki.
1: Zielony ogródek toruńskiej Starówki. Głosowanie trwa na naszej stronie. No a skoro weekend, no to licznie odwiedzamy takie ogródki na Starym Mieście. Także jeżeli będziecie siedzieli w takim ogródeczku i oczekiwali na przykład na zamówione danie, deser albo coś do picia, no i będzie wam się trochę dłużyło, no to śmiało wchodźcie na naszą stronę i głosujcie.
0: Tak, na ogródek konkurencyjny temu ogródkowi, w którym siedzicie i tak długo wam każą czekać.
1: Albo głosujcie właśnie na ten, w którym siedzicie, jeśli nawet to oczekiwanie sprawia wam przyjemność.
0: No, ewentualnie tak też można. Głosowanie trwa do 28 sierpnia. Do dzieła.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Jesteśmy coraz bliżej 9 na zegarze. Teraz można sobie nastawić zegarek. Jak ktoś nastawia jeszcze zegarek, to teraz zbliżamy się do 9. Za chwilę o pełnej, jak tylko usłyszycie Michała Mrozka w raporcie, to znaczy, że będzie 9.
1: Będzie też parę słów o pogodzie, która na szczęście dzisiaj nieco przyjemniejsza. Także śmiało wychodzimy dzisiaj na ulicę, no ale oczywiście po pracy.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.

0: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
1: Zaprasza Autofrelit, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
2: Po reklamie.
3: Piątek, 7 sierpnia, jest 9. Czas na informacje w raporcie Radia Gra.
4: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Nauka, muzyka, Arktyka. Tak nazywa się wyjątkowy projekt na styku wielu dziedzin. Za kilka dni rusza wyprawa zespołu organek i naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Spitsbergen. Cel? Nagrać film dokumentalny pokazujący pracę stacji polarnej. Przy okazji Tomasz Organek i jego zespół wystąpią na jednym z najbardziej nietypowych koncertów świata. Na Spitsbergenie zostanie zaprezentowana nowa piosenka inspirowana zmianami klimatycznymi.
5: Ogromne emocje, ponieważ można sobie kupić bilet w dowolne miejsce na świecie, a na Spitsbergen, na Arktykę nie można kupić takiego biletu i tylko nielicznym jest dana możliwość, żeby tam pojechać, więc no emocje są, tak jak mówię, ogromne i dzisiaj nawet byliśmy w studio, jesteśmy właśnie tu niedaleko, pracując, nagrywając zresztą piosenkę, która będzie nam towarzyszyć i opowiadać o tym, co będziemy robić tam. To właściwie pół tego naszego spotkania przegadaliśmy o tym, co zabrać, co zobaczymy, czy są już misie.
4: Mówił Tomasz Organek. Inicjatywa ma popularyzować naukę i zwrócić uwagę na wyzwania, z jakimi mierzy się współczesna Arktyka.
6: To są wiadomości Radia Gra.
4: Przed nami praca przy elewacji jednego z zabytków w strefie UNESCO w Toruniu. Chodzi o Dom Eskenów. Od 10 do 12 sierpnia będzie się to jednak wiązać z utrudnieniami dla kierowców. Czasowo ma być wyłączony odcinek ulicy Ciasnej od Łaziennej do Mostowej. A teraz w raporcie informacje ze świata. Dania idzie na wojnę ze sztuczną inteligencją. Tamtejszy rząd chce, by uczniowie myśleli samodzielnie. Ci ze szkół średnich zadania pisemne będą musieli bronić ustnie. I na tym nie koniec. W planach także kontrola komputerów podczas egzaminów i prac pisemnych wykonywanych w szkołach. Zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
4: 24 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, umiarkowany wiatr, sporo słońca na niebie, korzystne warunki biometeo. Tak prezentuje się prognoza pogody na piątek w Toruniu. Parasole na razie nam się nie przydadzą, zarówno burze, jak i upały na kilka dni opuszczają region i miasto.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
7: Od samego rana czuć już ten piątkowy klimat. Nie mogę się doczekać wręcz, aż wyjdziemy z pracy, z redakcji. No i w końcu będziemy mogli czerpać z tego, co nam daje weekend w Toruniu.
3: I tego wszystkiego wam i sobie życzymy. Piotr Kulczowski
7: i Oliwia Ciszewska. Do zobaczenia na mieście. Pa, pa.

0: I w Radiu Gra. To już ostatnie godziny przed weekendem. Powolutku kończymy ten maraton. Za kilka godzin odepniemy krawaty, zamkniemy laptopy i zostawimy ważne maile do poniedziałku. I to odliczanie, mam nadzieję, będziemy spędzać razem. Mariusz Pucyło, witam serdecznie. Hity pełne słońca. Już za chwilę German Jackson i Pia Zadora.
1: Reklama.
2: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Silent Disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach.

0: 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1+1 gratis.

0: Gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Dobra energia w radiu gra Another Talk to You, hity pełne słońca. Teraz kilka propozycji, co zrobić z wolnym czasem ten kolejny dzień wakacji. O 10:00 otworzą letnie baseny, przypominam. Nic, tylko korzystać, bo pogoda będzie dopisywać. Także o 10:00 Muzeum Toruńskiego Piernika zaprasza na wakacje z piernikami i warsztaty wypieku pierników. Kulturalny hub bydgoskiego przedmieścia zaprasza od 10:00 do 18:00 do strefy młodzieżowej. Tam między innymi pracownia komputerowo gamingowa też czeka. Po południu i wieczorem zajęcia z instruktorem na rolkach, to między innymi na torze rolkowym przy Zdrojowej, a także przy Trójce. Warto korzystać, nie chciałbym straszyć, ale w poniedziałek to będą już tylko 3 tygodnie do końca wakacji.
1: To jest Radio Gra.

0: Cleo daleko od domu, ale niekoniecznie dlatego, że jest na wakacjach, bo dla niej lato to bardzo gorący i pracowity okres. Występuje na licznych dniach miast, festiwalach, trasach plenerowych i tak dalej. Także latem ma co robić. Cleo za nami, przed nami Roxette, ale najpierw prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Tor Impact, tani weekend od czwartku do soboty. Ogórek gruntowy 2,49 kg. Noga lub udziec z kurczaka 7,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,99 kg. Kupuj także online na torimpact.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
10: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: jabłką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
3: 24 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, umiarkowany wiatr, sporo słońca na niebie, korzystne warunki biometeo. Tak prezentuje się prognoza pogody na piątek w Toruniu. Parasole na razie nam się nie przydadzą, zarówno burze, jak i upały na kilka dni opuszczają region i miasto.
4: To jest Radio Gra.

0: hity pełne słońca w Radiu Gra, to Two Colors i Safri Duo. Dzisiaj 7 dzień sierpnia, piątek, wśród nietypowych świąt, dzień pracownika opieki nad osobami starszymi. Pozdrawiamy serdecznie. Zbliża się 10 raport, a po 10 na rozkręcenie kolejnej godziny męskie granie orkiestra.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay.

0: Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. W Media Expert taniej
3: masz. Po reklamie.
4: Tu Radio Gra na 88,8 FM. Mamy 10:00, pora sprawdzić wiadomości. Czas na raport.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Magistrat zachęca do udziału w Toruńskim Dniu Bezpieczeństwa Ekonomicznego. Odbędzie się on 13 sierpnia w programie Bezpłatne spotkanie dla mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej. Torunianie skorzystają z porad prawnych, zapytają o kwestie mieszkaniowe, oddłużeniowe czy pomoc psychologiczną. Toruński Dzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego odbędzie się w Centrum Aktywności Lokalnej przy Konopnickiej.
6: To są wiadomości Radia Gra.
5: 40 milionów złotych. Taki cel założyła sobie gmina Lubicz na ten rok, jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne. Trwa budowa placu zabaw przy żłobku i przedszkolu, modernizacja świetlicy i remizy OSP Rogowo, czy prace przy budowie nowej gminnej biblioteki publicznej. Powstaje także nowa droga dla rowerów na odcinku Lubicz Górny - Tużno. To fragment o łącznej długości ponad 9 kilometrów.
7: Najdłuższy jak do tej pory, właściwie jego długość przekracza dotychczasową ścieżki rowerowe na terenie naszej gminy. Co ważne, one połączą się w zapie taką z pętlę, można rzec, wokół Torunia, ponieważ jadąc z Łotorii, czyli przejeżdżając z Torunia do Złotorii przez Nową Wieś, dojedziemy do Lubicza Górnego i właśnie kontynuacja ścieżki rowerowej, która w tej chwili się buduje, czyli Lubicz, Krobia, Młyniec II, Młyniec I, Brzeźno, Brzezinko, aż do Tuźna. To jest ponad 12 kilometrów, które będą mieli nasi użytkownicy do dyspozycji.
5: Mówił Marek Nicewicz, wójt podtoruńskiej gminy Lubicz.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Rozbity gang narkotykowy i 6 osób w rękach funkcjonariuszy to efekt działań policji i Straży Granicznej w 5 województwach. Na czym polegała działalność rozbitej grupy?
8: Zajmowała się zarówno handlem narkotykami, jak i ich przemytem na terenie Unii Europejskiej. Kluczowe dla sprawy były materiały dowodowe z Holandii. Niemal rok temu w jednym z samochodów służby ujawniły 50 kg kokainy. Była ukryta w specjalnie wykonanych schowkach i tamta sprawa została powiązana z polskim gangiem. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, jedna osoba została objęta dozorem policyjnym, pozostała piątka trafiła do aresztu.
5: Mówił Igor Skrzypek. Przed nami kilka spokojniejszych dni, jeżeli chodzi o pogodę. Burze i upały opuszczają na weekend nasz region. Dzisiaj termometry pokażą 25 stopni, jutro maksymalnie 22-23. Na niebie nie będzie brakować słońca, parasole w Toruniu raczej nam się nie przydadzą, wieje umiarkowany wiatr, a warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą korzystne.
4: Pogoda coraz lepsza, do weekendu coraz bliżej, w radiu hity pełne słońca, także wszystko jest okej, wszystko idzie w dobrym kierunku. Fajnie, że jesteście z nami, Mariusz Pucyło pozdrawiam, teraz męskie granie orkiestra.

0: Dobry numer na weekendowe szaleństwo. Dioro i Perdonam w Radiu Gra. A skoro weekend, skoro piątek, to mamy w kinach premiery. No i jakichś wybitnych produkcji to nie ma. Jakichś potencjalnych hitów też nie. Chyba, że macie małe dzieci. Bo od dzisiaj na ekranach kin nowy Psi Patrol. Tym razem Psi Patrol i dinozaury. Zaczyna się tak. W trakcie tajemniczej burzy statek psiego patrolu rozbija się na pełnej dinozaurów tropikalnej wyspie. No a potem akcja się tylko rozwija. Dla dorosłych jakieś dwa słabe horrory, ale na szczęście ciągle jest nowy Spider-Man. Więcej o filmach i o serialach oczywiście jutro po południu. Zapraszam od 12:00, a za chwilę Shoes i Call My Name.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
7: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
11: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
12: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
13: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
16: taniej masz. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
19: Zdrowit.
20: Po reklamie.
21: To jest Radio

0: Gramy weekendowo, bo weekend już bliziutko. This is Love i Will.i.am w Radiu Gra. W tym tygodniu przybyło nam różnych prac drogowych. Oczywiście informacje o nich znajdziecie na naszej stronie Gra.fm. Nowy tydzień będzie podobny, bo już w poniedziałek, już od 10 sierpnia zmieni się organizacja ruchu na odcinku od ulicy Kosynierów Kościuszkowskich do ulicy Olimpijskiej. To wszystko w związku z pracami przy modernizacji torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Konstytucji 3 Maja. Tam od poniedziałku zmiana organizacji ruchu drogowego. Jesteśmy ostrzeżeni, jesteśmy poinformowani. Jeżeli chodzi o informacje, to za chwilę te pogodowe, a potem For the Cause.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
9: Nie zgadzam się.
8: Słucham?
9: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
8: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
9: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
10: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości między innymi Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
11: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Po reklamie.
17: Przed nami kilka spokojniejszych dni, jeżeli chodzi o pogodę. Burze i upały opuszczają na weekend nasz region. Dzisiaj termometry pokażą 25 stopni, jutro maksymalnie 22-23. Na niebie nie będzie brakować słońca, parasole w Toruniu raczej nam się nie przydadzą, wieje umiarkowany wiatr, a warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą korzystne.
18: To jest Radio Gra.
19: Yeah.

Tu Radio Gra, hity pełne słońca. Ostatnio sprawdzamy, jak wakacje spędzają gwiazdy. Enrique Iglesias za często nie wyjeżdża, raczej jest domatorem, wakacje spędza w domu. No tyle, że ten dom jest w Miami, a to wiele wyjaśnia. Fancy Flames of Love, tak gramy już teraz, potem jeszcze zaśpiewa Artur Gadowski.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
6: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
7: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
8: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.

0: www.tu.com.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Słuchacie Radia Gra, mamy 11. Zapraszam na przegląd wiadomości z Torunia, Polski i ze świata. Przed nami raport.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Trwa remont torowiska na Skarpie w Toruniu. Od najbliższego poniedziałku zmieni się organizacja ruchu na Konstytucji 3 maja na odcinku od Koseniorów Kościuszkowskich do Olimpijskiej. Między innymi południowa jezdnia Konstytucji będzie dwukierunkowa. Zwracajcie uwagę na nowe znaki. A my kierownika przebudowy torowiska pytaliśmy o technologie wykorzystywane w trakcie prac.
12: Zarówno szyny, jak i płyta podtorowa są oklejone okładzinami, matami specjalnymi, wibroizolacyjnymi, które same w sobie, jak gdyby redukując wibracje przenoszone na otoczenie, powodują to, że tramwaj jedzie fizycznie ciszej. Poza tym wykonywane torowisko jest na płycie betonowej, na płycie podtorowej, która jest wykonywana w sposób ciągły. Jest to duży, ciężki element, który sam w sobie mniej wchodzi w wibracje.
11: Mówił nam Paweł Gosz z firmy Trakcja.
13: To są wiadomości Radia Gra.
11: Dzisiaj startuje Festiwal Wisły. Pierwsze wydarzenia zaplanowano we Włocławku. Festiwal do Torunia dotrze 13 sierpnia.
14: Będzie można łodziami popływać, będzie można posłuchać dobrej muzyki, będzie można zjeść, posmakować specjały kulinarne regionów nadwiślańskich, ponieważ oczywiście elementem, takim silnym akcentem Festiwalu Wisły jest zawsze jarmark tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich. W tym roku tych stoisk będzie też rekordowo dużo.
11: Mówił dyrektor Festiwalu Wisły Marcin Karasiński.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Policjanci z całego kraju organizują dzisiaj dodatkowe kontrole prędkości na drogach. To część europejskiej akcji Speed, która trwa od początku tygodnia. Gdzie możecie spodziewać się patroli?
15: Przede wszystkim przy drogach ekspresowych i przy drogach krajowych, gdzie jest największy ruch, ale też przy lokalnych trasach, zwłaszcza w regionach popularnych wśród turystów. Funkcjonariusze sprawdzają też prędkość za pomocą wideorejestratorów umieszczonych w samochodach policyjnej grupy Speed.
11: Informował Michał Dobrołowicz.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
11: To słoneczny i pogodny piątek. Parasole dzisiaj nam się nie przydadzą. Jest chłodniej niż wczoraj. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu pokażą 24 stopnie. Warunki biometeo są korzystne. Sobota będzie przypominać ten piątek, jeżeli chodzi o pogodę. W niedzielę zrobi się jednak nieco cieplej.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
10: Weekend coraz bliżej, a weekend, wiadomo, dobra pora na randki. Właśnie znalazłem coś ciekawego o randkach i chętnie się za chwilę podzielę. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie po 11:00.

0: Belinda Carlisle rysuje kółka na piasku plaży. No taka dosyć romantyczna historia, a właśnie teraz o takich romantycznych sytuacjach, o randkach. Kto wybiera się na randkę w ten weekend? No widzę, że całkiem sporo osób, a właśnie holenderscy naukowcy opublikowali wyniki badań, które mają na celu przyjrzenie się, w jaki sposób nasze ciała sygnalizują, że randka jest udana. I uwaga, w ramach eksperymentu uczestnicy wyposażeni w specjalne czujniki mierzące różne funkcje ich ciał, takie jak tętno, przewodnictwo skóry czy ruchy oczu, a także okulary śledzące uśmiech, poszli właśnie na takie spotkania we dwoje. No i okazało się, że podczas udanej randki serca dwóch osób mogą się synchronizować. No a jak my to odkryjemy? No przecież nie będziemy chodzić na randkę z tymi wszystkimi czujnikami, ale prawda jest taka, że przecież to się po prostu czuje, to się po prostu wie. Ale zanim skończy się randka, czy udana, czy nie, to proponuję ustalić, które serce płaci.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
10: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
9: Możemy go zobaczyć?
10: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A w każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
9: Chcę zobaczyć wszystko!
10: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
11: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
14: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
15: W lodówce tej nowej!
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
5: Po reklamie.
20: Słuchasz Radia Gra.

0: kiedyś zespół New Order, a teraz Dub Dogs. Hity pełne słońca w Radiu Gra. W telewizji można oglądać transmisję z Tour de Pologne, ale my też będziemy mieć swój wyścig kolarski jutro i pojutrze. W Toruniu Robinsonada Kujawsko-Pomorska 2026, jedno z wydarzeń ogólnopolskiego cyklu gravelowych i przełajowych imprez rowerowych. Dyscyplina chyba nawet bardziej widowiskowa niż zwykłe wyścigi po szosie czy po ulicy. Czekają cztery dystanse, 90 km, 150 km, 250 i 350 i można do tego wyścigu dołączyć. Także jeżeli ktoś czuje się na siłach jutro i pojutrze, może pośmigać na swoim bajku, a start i meta zlokalizowane będą w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK przy ulicy Świętego Józefa 17.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: No to jedziemy teraz z Bonnie M.
2: I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Silent Disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Festiwal Wisły nadciąga po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę, popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: To słoneczny i pogodny piątek. Parasole dzisiaj nam się nie przydadzą. Jest chłodniej niż wczoraj. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu pokażą 24 stopnie. Warunki biometeo są korzystne. Sobota będzie przypominać ten piątek, jeżeli chodzi o pogodę. W niedzielę zrobi się jednak nieco cieplej.
9: To jest Radio Gra.

0: hity pełne słońca w piątek 7 dnia sierpnia. Dzisiaj dzień potrwa 14 godzin i 56 minut. Zachód słońca 20:13. Dzień jest krótszy od najdłuższego już o godzinę i 27 minut.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Za chwilę raport o 12:00.
2: Reklama.
3: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: się Chocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: To Rimpact, tani weekend od czwartku do soboty. Ogórek gruntowy 2,49 kg. Noga lub udziec z kurczaka 7,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,99 kg. Kupuj także online na torimpact.pl.
6: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
7: I pomysłów.
6: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
7: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
6: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
7: Pelet oraz węgiel.
6: I wiele innych produktów.
7: Młyniec Skład Budowlany.
6: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Po reklamie.
13: Punktualnie południe. Pora sprawdzić, co dzieje się w Toruniu, w Polsce i na świecie. Pora na raport i najnowszą prognozę pogody.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Zaczynamy od tematu porodu na stacji benzynowej. Przedwczoraj na drodze krajowej numer 15 w miejscowości Frydrychowo kierownik posterunku policji w Kowalewie Pomorskim, aspirant sztabowy

0: Paweł Kozłowski, zauważył machającego rękoma mężczyznę. Okazało się, że on wraz z żoną w ciąży jechał z Rypina do szpitala w Toruniu, jednak w trakcie podróży rozpoczął się poród. Funkcjonariusz natychmiast podjął interwencję, pomagając kobiecie. Chwilę później na miejscu byli już ratownicy medyczni, którzy przejęli opiekę nad mamą i noworodkiem oraz przetransportowali ich do szpitala. Wiemy, że zarówno kobieta, jak i nowonarodzony chłopiec czują się dobrze.
1: To są wiadomości Radia Gra.
0: Dzisiaj w naszych serwisach zaglądamy do podtoruńskiej gminy Lubicz, która w tym roku na inwestycje chce wydać aż 40 milionów złotych. Co dzieje się tam w wakacje?
2: Okres wakacji to okres intensywnych prac budowlanych, jeżeli chodzi o budowę naszych dróg. Mamy drogi, które budujemy w Złotorii. Tutaj Różana, Liliowa, ulica Króla Ludwika. Do tego dochodzą drogi w Grębocinie, gdzie budujemy ulicę Szkolną, a także ulicę Zimową. Za chwilę rozpoczniemy przebudowę dróg na terenie Lubicza Górnego.
0: Mówił nam Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Żandarmeria Wojskowa zajmuje się wyjaśnieniem zdarzenia z udziałem wojskowego śmigłowca. Wczoraj koło Białegostoku maszyna, zdaniem świadków, zerwała linię średniego napięcia.
3: Dziś na lotnisku w białostockich Krywlanach eksperci będą sprawdzać, czy na śmigłowcu są jakiekolwiek ślady, które mogłyby potwierdzić, że uszkodził on linię energetyczną. Żołnierze zaprzeczają, że doszło do awarii. Stoi to natomiast w sprzeczności ze zgłoszeniem, które na policję trafiło od mieszkańca gminy Zabłudów. On twierdził, że widział ten incydent. Śmigłowiec Mi-2 wykonywał lot szkoleniowy. Świadkowie mówią, że latał na bardzo niskim pułapie. Zerwany przewód znajdował się około 10 metrów nad ziemią.
0: O czym informował Krzysztof Zasada. Burze i upały na razie opuszczą nasz region. Przed nami kilka spokojniejszych dni, jeżeli chodzi o pogodę. Termometry w ten piątek w Toruniu w najcieplejszym momencie pokażą tak 24 stopnie. Jutro może być jeszcze o kilka kresek chłodniej. Na niebie nie będzie jednak brakować słońca, a parasole na razie nam się nie przydadzą.
4: No to mamy po 12:00 w piątek, piąteczek, piątunio, no to mamy piątkowe popołudnie, czyli oficjalnie wchodzimy już w tryb odliczania końcowego. Już nie udajemy, że myślimy o pracy, bo już dawno myśli uciekły w stronę weekendu. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie po 12:00. Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów. 7 sierpnia imieniny świętują Dorota, Klaudia, Konrad i Kajetan.

0: Uśmiechnięte lata 80. Rick Astley w Radiu Gra, a my uśmiechamy się do wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. Jeżeli chodzi o celebrytów, to świętuje m.in. Bruce Dickinson, wokalista grupy Iron Maiden, kończy dzisiaj 68 lat. 66. urodziny ma David Duchowny, aktor, m.in. agent Mulder w serialu z Archiwum X, czy Hank Moody w serialu Californication. 51. urodziny ma Charlize Theron. A urodzeni 7 sierpnia to ludzie, którzy mają w sobie odwagę, wchodzą w życie pewnym krokiem i myślą nieszablonowo. No to pozdrawiamy i gramy w prezencie za chwilę Alex Warren i Fever Dream.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
9: One latają wszędzie!
10: I mogą usiąść nawet na tobie.
11: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
14: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
16: O!
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak!
17: A jak lemoniadę?
15: No też. To poprosimy.
16: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
22: Po reklamie.
23: To jest Radio Gra.

0: Polsce, to jednak chyba więcej zarobiłby jako dentysta niż jako piosenkarz. Dr. Alban, It's My Life w Radiu Gra. Niektórzy to chyba tak naprawdę mają dosyć upalnych dni. Nasz Tomek Organek, czytam, zagra koncert w Arktyce na Spitsbergenie. W najbliższy poniedziałek cały zespół Organek wyruszy na Spitsbergen, żeby wspólnie z badaczami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu opowiedzieć o zmianach klimatycznych. Przedsięwzięcie ma tytuł Nauka, Muzyka, Arktyka. Nie wszyscy lubią wysokie temperatury, a ten weekend w Toruniu będzie wyglądał tak. Dzisiaj do 25, może 6, jutro maksymalnie 23 stopnie. Słońce będzie chować się za chmurami, ale w niedzielę znowu temperatura w górę, 27. Poniedziałek to w ogóle będzie upalny, 3 dychy, ale może odrobinę pokropić. Tak w skrócie o weekendzie w pogodzie, a teraz jeden z najgorętszych kawałków ostatnich dni. Mają Maj, Criss Cross Amsterdam.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Oprócz pogody za oknem mamy też pogodne piosenki. Hity pełne słońca to była Natasza Thomas, za chwilę Ed Sheeran i Photograph.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: energymotor.pl. Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: Burze i upały na razie opuszczą nasz region. Przed nami kilka spokojniejszych dni, jeżeli chodzi o pogodę. Termometry w ten piątek w Toruniu w najcieplejszym momencie pokażą tak 24 stopnie. Jutro może być jeszcze o kilka kresek chłodniej. Na niebie nie będzie jednak brakować słońca, a parasole na razie nam się nie przydadzą.
12: Słuchasz Radia Gra.

latem też się sprawdza. Piosenka z filmu K, popowe łowczynie demonów. Latem oczywiście najlepiej sprawdzają się duże imprezy. To przypomnę, że właśnie zaczyna się Festiwal Wisły. Do nas, do samego Torunia dopłynie w przyszłym tygodniu. To będzie 13 i 14 sierpnia, ale dzisiaj wszystko zaczyna się we Włocławku. Wszystko na bulwarach Piłsudskiego. Tam mnóstwo różnego rodzaju atrakcji, prezentacji, także zabaw dla dzieci. No i są też atrakcje muzyczne. Pojawi się m.in. zespół Metro, Jaremi, a także artyści z Francji. Korzystajcie, korzystajcie, bo jeszcze raz powiem, do końca wakacji zostały nam już tylko 3 tygodnie. Zapraszam jutro o 12:00. Będzie o filmach, będzie o serialach, będzie fajnie. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Gdańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lawa Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
1: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
2: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Jest 14, o tym co w Toruniu, w kraju i na świecie, w kolejnym raporcie Radia Gra.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport, a na początku informacje z dróg. Możecie natknąć się na utrudnienia na drodze krajowej nr 91. Na wysokości miejscowości Zęgwirt po południu doszło do czołowego zderzenia osobówki i kampera. Nie ma informacji o rannych, ale zablokowany został jeden pas ruchu. Wprowadzono ruch wahadłowy.
11: To są wiadomości Radia Gra.
10: Na początku przyszłego tygodnia zespół Organek razem z naukowcami z UMK w Toruniu wyruszą na Spitsbergen. Celem ekspedycji nauka muzyczna. Muzyka Arktyka jest realizacja filmu dokumentalnego o badaniach prowadzonych przez UMK oraz problemach klimatycznych. Kulminacyjnym punktem wyprawy będzie kameralny, akustyczny występ zespołu Organek. Zaprezentowana będzie nowa, specjalnie napisana na tę okazję piosenka.
12: To ma być trochę zaskoczenie, trochę dźwięk do ilustracji, którą przywieziemy ze sobą ze Spitsbergenu. To jest piosenka, która ma zwrócić uwagę na problem klimatyczny, na problem zmieniającego się środowiska, ale to nie będzie wprost. Ja nie lubię pisać też tak wprost. Także nie należy się spodziewać góry lodowej, która będzie nawoływała do tego, żeby jej pomóc, tylko no, dosyć metaforycznie to potraktowałem.
10: Mówił nam Tomasz Organek. Więcej o stacji polarnej UMK na Spitsbergenie i koncercie Organka piszemy na Gra FM.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
10: 5,9% tyle w lipcu wyniosła szacowana stopa bezrobocia w Polsce. W porównaniu do czerwca wzrosła, ale tylko o 0,1 punktu procentowego. Najmniejsze bezrobocie jest w powiecie poznańskim, w samym Poznaniu oraz w Warszawie. Najczęściej wskazywanym przez bezrobotnych głównym powodem rejestracji w Urzędzie Pracy jest pozyskanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz uzyskanie pomocy w podjęciu pracy, przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dodajmy, że pod koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było 907 tysięcy osób bezrobotnych. Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale z przewagą słońca. Nie powinno dzisiaj padać. Warunki biometeo korzystne, wieje umiarkowany wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na piątkowe popołudnie. Przed nami kilka spokojniejszych dni bez alertów IMGW dotyczących upałów czy burz.
9: Piątek, 7 sierpnia. Dziś polska reprezentacja żużlowa pozna ostatniego przeciwnika w finale drużynowego Pucharu Świata. Przypomnijmy, ten w Warszawie 29 sierpnia. Na pewno biało-czerwoni, Australijczycy i Brytyjczycy. A czy dziś w Rydze do tego grona dołączy Dania będąca faworytem? Przekonamy się wieczorem, a już za chwilę w Radiu Gra Another, a później Rihanna, Don't Stop the Music.

0: Afrik Simon, Ramaja w Radiu Gra. Wspomnienie wakacji sprzed wielu, wielu lat. Taka bardziej dojrzała młodzież pewnie to pamięta. No właśnie, a teraz wracamy do tematu tych hoteli dla takiej właśnie młodzieży. Okazuje się, że hotele typu Adults Only, czyli tylko dla dorosłych, są coraz popularniejsze i bardzo was to zainteresowało. A o ich fenomenie mówi Alina Michalska z Biura Turystycznego.
1: Jest duża, dlatego że przychodzą klienci i wręcz mówią, proszę hotel dla dorosłych. Hotele dla dorosłych, no to są od 16 do 18 lat. Sami dorośli ludzie, świadomi, odpowiedzialni za to, co się dzieje. Często są to ludzie młodzi, zakochani. Są przed zaręczynami, pytają się, czy będzie jakaś powitalna niespodzianka.
0: A tak w kontrze to ciekaw jestem, czy dzieciaki marzą o hotelu Kids Only.

0: podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, 1,55 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście.
1: Wakacyjny weekend to okazja do tego, żeby pokrążyć po regionie, tym bardziej, że sporo się dzieje. We Włocławku wystartował Festiwal Wisły, poza całą masą różnego rodzaju targów, oczywiście pokazów, także występy muzyczne. I tak o 18.20 dziś we Włocławku toruńska reprezentacja, duet Jaremi, czyli muzyka wody i serca w wykonaniu Jacka Beszczyńskiego i Remiego Juśkiewicza. Po 21.30 na scenie głównej we Włocławku wystąpi za to doskonała formacja Metro. W Ciechocinku dziś o 20.00 startuje koncert galowy inaugurujący 28. Festiwal Operowo-Operetkowy imienia Kazimierza Kowalskiego. W Wąbrzeźnie trwa Womb Jazzno Festival i tak dzisiaj o 18.00 wielka parada Brass Federacja, czyli nowoorlańska energia, uliczne granie i potężna sekcja Dęta.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Underdog Project Summer Jam w radiu gra. Już jutro kolejne emocje żużlowe związane z cyklem Grand Prix. Ósma runda rozegrana zostanie w Rydze. My oczywiście będziemy mocno trzymać kciuki za polskich reprezentantów. W szczególności nie ukrywamy Patryka Dudka, ale i pewnie wielu trzyma mocno kciuki za Roberta Lamberta, który ma szansę nawet powalczyć o to najcenniejsze trofeum. A do końca, przypomnijmy, zostaną jeszcze później runda Wojens i wielki finał w Toruniu. Dokładnie 26 września. A już za chwilę w radiu gra Sanach i Vito Bambino, ale jazz.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
5: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
6: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Po reklamie.
14: Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale z przewagą słońca nie powinno dzisiaj padać. Warunki biometeo korzystne, wieje umiarkowany wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na piątkowe popołudnie. Przed nami kilka spokojniejszych dni bez alertów IMGW dotyczących upałów czy burz.
15: To jest Radio Gra.

0: Cyryl Stambelinin w Radiu Gra. Coraz ciekawsze wieści na temat Matiasa Polesztada. Norwek, który zostanie ponoć nowym zawodnikiem toruńskiego Apatora, do opcji toruńskiej przekonany został ponoć nie tylko ofertą finansową, ale także możliwością współpracy z Piotrem Baronem oraz kwestiami logistycznymi. A jak donosi Żużlomania, niewykluczone, że kontrakt mógłby być podpisany na 2 lata, co dawałoby nam komfort na tej newralgicznej pozycji. Czekamy na oficjalne potwierdzenie tych doniesień, a już teraz w Radio Gra Bruno Mars.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
1: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Ogórek gruntowy 2,49 kg. Noga lub udziec z kurczaka 7,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
2: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Po reklamie.
4: Jest 18, to jest Radio Gran. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
5: Szczątki 55 osób, wśród nich 26 dzieci, a także przedmioty osobiste ofiar rzezi. Odnaleziono w wyniku prac ekshumacyjnych na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu. Te informacje przekazuje Instytut Pamięci Narodowej. Ze szczegółami Igor Skrzypek. Igorze, co jeszcze wynika z tych informacji?
6: Na terenie dawnego gospodarstwa w Woli Ostrowieckiej, gdzie w przeszłości były już prowadzone ekshumacje, badacze odnaleźli szczątki 48 osób. Połowa z nich to dzieci. Jak wskazuje IPN, większość z nich poniżej 12 roku życia. Większość odnalezionych szkieletów miała obrażenia głowy. Z kolei we wsi Ostrówki odkryto 6 ciał. Wiek oraz płeć ofiar są zbieżne z relacjami o zamordowaniu jednej z rodzin przez ukraińskich nacjonalistów. Badacze zauważyli postrzałowe rany na czaszkach. Szczątki odnalezionych ofiar zostaną pochowane za 3 tygodnie, 30 sierpnia, w kwaterze ofiar UPA na cmentarzu w Ostrówkach. Nadal nie są znane miejsca pochówku ponad 300 osób. Eksperci przeprowadzili poszukiwania na kolejnym obszarze, tak zwanym trupim polu. Te prace nie przyniosły rezultatów.
5: Kiedy obserwacja zamienia się w obsesję? O tym opowiada film Historie równoległe, który powstał na podstawie 6 części dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Jedną z głównych ról gra w nim znany francuski aktor Vincent Cassel, z którym spotkała się Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Sam fakt, że ludzie na nas patrzą, nie stanowi problemu. Każdy ma prawo patrzeć na każdego, na ulicy, w telewizji, gdziekolwiek. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ktoś zaczyna podglądać i wymyślać nasze życie. Wizerunek tworzony przez media społecznościowe nie jest prawdziwy. Dziś ludzie mają potrzebę reagowania na wszystko bardzo emocjonalnie. Czasem czytam rzeczy, również na swój temat. Zastanawiam się, skąd tyle hejtu, nienawiści. Może to w moim przypadku wynika z silnych ról, które gram. Wolę myśleć o tym w taki sposób, że ludzie uwierzyli w moje role.
5: Film, którego koproducentami są dwaj Polacy, nieżyjący już Krzysztof Piesiewicz oraz Maciej Musiał, do polskich kin wejdzie za tydzień.
8: Mieszanka słońca i chmur od 22 do 26 stopni Celsjusza na termometrach i brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na najbliższy weekend w Toruniu. Na razie IMGW nie wydało żadnych alertów dotyczących ani upałów, ani burz. Przed nami kilka spokojniejszych dni, jeżeli chodzi o pogodę.
4: Cześć, witajcie. Piątkowo, weekendowo, wciąż na wakacjach. Przemek Grabowski z Wami. Mam tutaj wakacyjne hity. Pozdrawiam tych, którzy jeszcze muszą gdzieś tam dojechać, jeszcze muszą coś tam porobić na starcie naszego spotkania. Shakira i Burna Boy, bardzo wakacyjnie. Daj, daj.

0: szuka, szuka. Mam nadzieję, że już znalazła tego jedynego, którego tak szukała. Reniusis, pamiętacie? To właśnie ta zakręcona, ale nie wiem, czy wiecie. Reni ma także zajawkę na muzykę bardziej klubową. No i tutaj też tak trochę elektronicznie. No to skoro już mówimy o elektronice, za chwilę w radiu gra Felix Jen i jego Ready for Your Love.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
5: Nie!
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
7: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
8: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Szeroki wybór, pełny smak?
10: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Gra.

Daj mi wszystko, wszystko, wszystko. Pitbull, Nio i Afrojack. Do kolacji z radiem gra. A na kolację polecam także odkładanie telefonu, słuchajcie, na bok podczas posiłku, bo to zbadano sprawia, że większość osób bardziej cieszy się jedzeniem i szybciej odczuwa sytość. Tak więc jeżeli chcesz, żeby kanapeczki jeszcze bardziej ci smakowały, no to odłóż telefon przynajmniej na chwilę i posłuchaj, co gramy fajnego. Nasza kolejna wakacyjna nowość w radiu gra. Śpiewa Ina, jej Morenito. Hola.

0: Michiko, tak na wolniejsze wakacje, nasza słoneczna nowość DJ Goya i Jason Derulo. Może ktoś zmęczony, no to polecam krótkie drzemki, potwierdzono przez naukowców, takie krótkie, nie więcej niż 20 minut, mogą poprawić koncentrację bez uczucia senności po przebudzeniu. Ale już, jak już się przebudzicie, to wracajcie do nas, bo mam tutaj mnóstwo świetnych hitów na start weekendu z Radiem Gra.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Ale patrz!
1: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak? To Allegro.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Po reklamie.
17: Mieszanka słońca i chmur od 22 do 26 stopni Celsjusza na termometrach i brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na najbliższy weekend w Toruniu. Na razie IMGW nie wydało żadnych alertów dotyczących ani upałów, ani burz. Przed nami kilka spokojniejszych dni, jeżeli chodzi o pogodę.

0: Największy hit z Radiem Gra na wakacjach, tutaj WLW od Abby, a za chwilę jeden z największych tego lata, Another Talk to You. Do tego tańczy się także na Balearach, na Majorce i na Ibizie, a tam to w ogóle już jeszcze cieplej niż u nas ostatnio i to zdecydowanie, a temperatura wody pobiła rekordowe lekko ponad 30 stopni w Morzu Śródziemnym. Wyobraźcie sobie 30 stopni, no to wolicie Morze Śródziemne, czy jednak nasz chłodniejszy Bałtyk?
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w

0: 5 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel. Tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
2: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
1: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Lawa się zaczęła, lawa trwa.
3: Po reklamie.

Hey Brother, Avicii, jeden z jego największych klasyków z radiem gra na wakacjach. Przemek Grabowski, witajcie po 19:00. Teraz zaproszenie na spaghetti, na pizzę, pizza italiana, może siciliana. Refren znają chyba wszyscy. Ciao, ciao, ciao, siciliano. No poczujmy się może tak trochę jak w Toskanii albo na Sycylii właśnie. Śpiewa Umberto Tabi.

Can't Get Over od pani Wrzesień, September. Jeszcze nie myślimy o wrześniu, jeszcze cieszymy się wakacjami. Słuchajcie, jest propozycja. Jeżeli nie nasze zimne Morze Bałtyckie, to może jezioro gdzieś w pobliżu, bo są w Polsce takie miejsca, gdzie temperatura wody, w szczególności po ostatnich upałach, sięga też 30 stopni. No tak, jak nad Morzem Śródziemnym. Zostańcie z Radiem Gra. Za chwilę na wakacyjne podróże Oscar Sims i coś fajnego od CC Catch.

0: Kamila, bo pierwsza była Gala, przecież to numer, do którego tańczy się do dzisiaj na imprezach. Teraz kolejny, który polecam wam jeszcze na te wakacyjne dni, na te wakacyjne weekendy. Skoro otworzyliśmy kolejny, to za chwilę You Bring On The Sun, niezapomniany hit zespołu London Beat. Teraz też z Londynu przecież dwójka przyjaciół z projektu Switch Disco. Uwielbiają klasyki, uwielbiają remiksy. No i tutaj też słychać pewien klubowy klasyk w naszej nowości Voices. Przed wami Switch Disco.
1: Radio gra. Hity. Pełne słońca.

Do tego właśnie człowiek potańczyłby na przykład przy ognisku. Kto się wybiera niedługo? No, przynajmniej raz w sezonie trzeba przeżyć chyba takie wakacyjne ognicho i kiełbaska, i ziemniaczki z żaru. Chris Cross, Amsterdam i Willy William, nasza nowość My Oh My. No i przy ognisku można także zaśpiewać sobie piosenki Maćka Maleńczuka. Zawsze najlepsze, za chwilę jego ostatnia nocka.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
9: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
8: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
9: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
8: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
9: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
10: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
11: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
12: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Reggaeton Lento, Sinko na plaży, na wakacjach z radiem gra, a kto czeka na deszcz? A wiecie, jak nazywa się ten zapach letniego deszczu? Petrichor. Petrichor powstaje dzięki olejkom roślin i bakteriom z gleby, które są uwalniane po pierwszych kroplach deszczu i rzeczywiście wszystko wtedy pięknie pachnie, w szczególności po burzy. Zostańcie z radiem gra, za chwilę męskie granie.
1: Radio gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć je. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

10 Miles od Infernal w Radiu Gra. Przemek Grabowski, witajcie po 21, a teraz sięgniemy po takie wspomnienia. Kto pamięta? Przyznajcie się, może byliście na takim weselu, gdzie tańczyliście z wąsatym wujasem do tej piosenki. Come on, Sawa. Tego tutaj nie było, ale skoro mamy wakacje, no to przypomnijmy sobie ten hit The Shorts.

Won't Be So Shy, ale w fajnym remiksie, który zrobił kiedyś DJ Antonio, to Imani, a ja mam dla was kolejną propozycję na wakacyjny weekend. Jeżeli jesteście gdzieś na wyjeździe, na biwaku, po prostu na wakacjach albo w domu, no to polecam w weekend wspólne gotowanie, które jest jednym z najczęściej wymienianych sposobów budowania relacji rodzinnych i partnerskich. No to co tam przyszykujecie na niedzielę? Rosołek i schabowy. A teraz też kolejna polecajka, ale tym razem muzyczna. Kaigo na wakacje w radiu gra, jego Take Me Back.

0: Rama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Studiujesz albo kończysz naukę?
5: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
4: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
5: To Eurotipy.
4: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
5: Zaliczyć kursy, praktyki?
4: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
5: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
4: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
5: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: TikTok on the clock, imprezowy klasyk, dziewczyna jednego przeboju, ale za to naprawdę wielkiego dookoła świata. To oczywiście Kesha. Teraz jeszcze jedno polecenie, jeszcze jeden pomysł na weekend. Słuchajcie, coraz więcej osób świadomie wybiera mikrowyprawy, takie jednodniowe wycieczki zamiast dalekich podróży, no bo nie trzeba się stresować, zbyt dużo wydawać, pakować, jechać, wracać, no to może w sobotę, w niedzielę jakaś taka wycieczka, jak nie to spacer w lesie, w parku i na spacery i na weekend. The Colors w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: Po reklamie.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.